0: kapaya.
1: Kwanka kwanka mama, kwanka kwanka
2: mama.
1: Kwanka kwanka mama, yatalani tu anza mazuri.
2: My God.
1: Kwanka kwanka petini mama.